Jesteśmy pijani w półrocki dzień odwrót cięfiorek podry. No to kiedy ty, no czyli się osłynę na zamysł, bo myślę, że to był tym badaniem.

Węgier, no projekt na 2 tygodnie, to jest też. No, no, pana ta, ten kurwa, ten ja to jest, powinien jak to próbować, ten to tygodnie będzie. Więc to my kłajani pokład dół, to sobie węgali to uba, tu mam go, biorę ten kasuk, ja. No, nie mam bawek, bo ty ten pana, ten kurwa, ten kurwa, my kurwa, pan, ja nie powinien putur, kalian gatek pokundi. Nie pokundi, że kapina, nie kurwa, ja nie